Vince. Dio za biur i soca. Abertzalea zarela beti, horra zure paradoxan.